0: A po nowej drodze pojedziemy też dżęsa, tak rec, przetoż przyjmiemy też dżęsa za co nowe temy, nic wierna, Matio, dobra ranie.
1: Dobra ranko wam przyjem, haj, czacha, przed 70 letami to są Serbski dom w Budyżinie poswyczyli, a to są czacha na kowej prosili na narodnińskie kowej poteki, a to mamy niekotre anegdoty na Serbski dom za was, miestruj miesta też jako wóczastem zabierał. W mnohych katolskich wosadach słysza unke prynimu prosnickemu tydżynie, hoj prostrze k tomu, tun nabożny tydżyn, RKW. Tež v Rajbicach teledne viacač 100 dječi svoje prosnine zromadne záji, vo tým ty potom viac povedaš kratka. A dječom, tým přiliči dženca Filomelos a vun bieči so dženca ze skusk hineši kundvoru.
0: Na to som raz čipna Filomelos, čaka tu na vás. No, voko bedl nasedem to je.

Temu w przeladku je nam runie hiżo Mati G-Smog podał, a potem zajnitko Ed Sheeran spiewał, mam ja huczmy przeladku za was. Żęca rano słyszymy mnie z drugim Joga Weiselberga. Też Weronika Kalinuczcyna nas żęc rano postrój. A Helena Brysan Heduszcyna spiewa, a skupina Kontakt Zaudzi. To je potekin tyż dwójka do dżęsniższego rania, respektivnie kombinacja.

Sie bil gnaschis chia. Anit kolletschu je nasch Reporter Benno Schota huste papuchu. Tak polada wun pravid wunje do zawodu, gdzieś Serbia dziewaja, aber gotrusz su serbskich rukach. Czeras mytusz byli z noa wonka a to blisko wudworja. Tam maja regensku przyprawu za wodpoczki. Kakso wodwoda tam czyst, czy gotre wuskutki ma to na klosztorsku wodu, potekim tu ryczku, a kak tam naposled kwsywa tej przyprawie wupada? To możecie się naposkać, naczytać, albo też wobladać, a to pola nas wysyczy. Tam widzicie też tych, co coś tam działa. A dalszy poskitk syczy pola nas za tych, kiż podadza so ze swój bus na no prawie borze, na dół jest bus autom do duela, chyba z letadłom z wódzu, kajszczysz przec, albo sztuś cesik zabawie doma raz niż to luszno zapiknąć. Za tych smy zestali to runia na naszych stronach wysyczy pisane przelat słuchoru za cywu swójbu. Szoto namakacze po takim naszej app MDR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie. To si myslu, kojś tu jest bu woloży, gdyż rubieżnik rumbu sebo auczy siedzi.

0: Lionel Richie Tabir, The Don't Stop the Music. Nie przez ten hucz poracz, wun praj, ale jo, nie tylko hucz poskrotka przeton, niemy, a to wiezo za nabożne słowo.
1: Nabożne słowo.
0: Tutę ma dżęca Laurencia Hauschitz z Panczyckukuła.
2: Ja wam hiżo raz napadnęło, jak dere so cokmińskie lito z boczasami kryje? Advent wobraża nam swietło, rytuale a zromadność do czmuho boczasa. Gdyż so przyroda odpoczuje, zostanie też człowieki wiace kwile za wupszu zabieru. Żadość za wukowaniem a skłonnością była wiecza. Na to zczyłuje pustny czas, jako skwadność nudzkonego wobnowienia. Jutrone potaństwo sobie w obswyczy wodwyszczuje. Tak, gdyż Chrystus zmartwychwstanie, wotucza też przyroda k nowemu żywieniu. Dny bywaja dzień a świetlisze. W liczu przyzamknie so skończnie czas Świętej Trojcy, pozadnie doba bez wielkich świedzeniu a wierzku. Do Larunie nitko przemienia so krasna, leczna krajina do żywieje wódźby za polsku stworbu. Gdy zono na polach w czupwych miesacach roszczy, tu niż nie chodzi so wyzażnie na zimie żnieć, tak mówiła so też nasza wiera. Smy przeproszeni wszo to, żeż smy w zajszym cokmińskim liczy, by sebi formowali a sporedzieli, żydny dzień zrawić dać, a z toho bohatsze płody niesć.
0: Nabożne słowo knima dżęca na doku a zamowitost czy farskie wikarie Laurencia Hauschitz. Z tym je 5 minut do 6.

0: Noich, katolskich wosadach, słyszałon prenjemu prosninskamu tydżeni prostczyk domu, nabożny tydżin, abo tyż skrótka RKW. Tyż w Ralbicach teledny wiatrza hacz 100 dzieci swoje prostniny zromadnie zaji. 108 dzieci, 22 dobrowolnych kubwariu a kubwarku rozdzielene na 10 skupinu. W Ralbicach je nabożny tydżin lito a wieczi. Tydzień długo zabieraja so pusze niemskie dzieci ze stawizną Mojzesa, kotruż wiedzieszy izraelski lud z niewolnictwa do swobody. Cele na dzieci przymierjene rycza wo strachu, wo zmużitości, zjazanosti a dowierje. Hacz również nabożny tydzień, kież mianojże praj, jenoż tydzień traje, jun długo przyjotuja. Hižo spočat kmeje vosadne faro Delan vozevi, zo zaso kuždu pomocnu ruku za RKV trebaja. Bönnisch som noze przyzivili, dobi zamowita za nabożny tydzień Franciska Netterowa hiszcze do pomoc.
1: Nimo to pak potom tež hiszcze morostnych a doroszczenych wosobinsce narečime, a lica je jara zvesela, co so, so tak wiele pomocników przyzivili, a tuta zvulnivoš, dobiu ja prajec, pokazuje, kak aktivna naša wosada je a budau tež tak wostanje.
0: Jeden z pomocników a kubwarju je hiszo drugi raz student wučerstva Aleksandr Čornak. Wučbu planować słysza za niego k studii. Przyjuszym ma katecheza wiatrze być, hać szulska hodzina. Zromadnie z Rebeku Lipiczec przemysli się za czwartoletni gry, kotrzeż dzieciom przystup k biblijskiej stawiznie wolożeja. Na prini polat si myslach, zo je sportowanie jeničce zabawa.
2: Tu grube ciel tuto dnia przecosti, a potem samo te mamo. A na koncu sem ja so z Rebeku Romaže spšiotval a na koncu se jenu rú vumusliwoj, kiš jo tým zmysmoa jenu situáciu, kiš jo tým môžeš tak rec názorňu zvobrazniť a so môže na koncu s tým dečím o tom rečiť. Ale
3: to môžeš ísť strachočivé, hej? Ale ešte strachočivé jo? Ja, ale stresa má. Ale ja, ale to jsme mu tak rumali, že se čím jen tu hru. Šlo tady tak začuvali, za šlo tak stres milí. Hej.
4: Mám ještě kdyby slyšet pár, že pár měl se tím tomu vysvětlu a potom je ta stres, ale nic.
3: Hej.
0: Wulka pomoc je dobrowolnym pomocnikam tyż oficjalny materiál za RKW. Je to kniżka, kotrasz w obsahuje ry, nastoki k rozmowie, albo paslenskie idee, kotrasz tematiku Mojzesa zbliża. Wužadacy přihod dobré katechézy přiušimie. Biblijsku stavíznu mnoze raz připodlanie povedaja, ale žada se přihod. Vo sebe tež vo tých, koci ševák jako pedagógojo nečevaja. Mnoze bieru se za nábožný tydžin dôl, abo se nadhodžine nadžubaja. Kajš Marika Močinková, popravom zubno-lekárska pomocnica, abo Maria Barčová, Ladarka staroni.
5: Nam musimo imeli tu knjigo, duše pa so stvata super pomoc, tam so imamo že vele šiotvač, vele učitač. A jenci pa še lako video obljada, prečita, tako smo svojom smo rečeli, a tak so tako šiotvaj.
6: Ja imam druj letnik, a da je pa veluhke reči, jim to spostredkuje, a z rami, ali bojibami, ali z rysovača, pasliča, to popravim ena hodina, kje se pelnena. Dokaj še to rade činu, a to mi lahko pa ne haj. A ima dženca dek, ko možnost, da se niče te knjih, ali internet, ali že nekaj poskitki upotačeno.
0: Kunst dnja na nabožnem tydženju je stajnje popotnejši nešpo. Tam so stavi znavo Mojzesu scenisti dale pojeda. Do niš ne je kunst tydženja Mojzesove počovanje do svobode dokončene.

0: Niedze cici naszych Serbo bie przy tware serbskiego domu w obdzielena. Dużo penes są za swój serbski dom darili 1,5 milionu rajsmarko z jasnym cilom dom dziejat na czysto a posta posvědčić moc. Tola potom przyjdzie szitko inak reforma miny w sowieckim w obsadniskim pasme lecze dziejat na czysto w 48. Dziesacz k jeden bie tedy kurs tak zubi domowina wujki dziel swoich penes. To odla bie najprzed raz kunst z twarskimi dziełami. Dwie lecze pożyszo możachu zaso dale twarić stat dari 500 000 riunów. 600 pożyszo by serbski dom skończnie hotowy, a so 8. julia dziejat na czysto 6. posta posvědčí. Juri Šouta so dopomina.
1: Te ludzie na tym namieście stejachu, a so tobie tym namieście w obsadzenie.
0: Przy tym wosta serbski dom finansznych czeżu dla hacz do dżęcniżeho niedokończyny. Przetoż za tuczasnym serbskim domom, gdzie su dżęca parku a niszcza sobu dżewaczerju, miesze nastać drugi twarski kompleks z hotelom, hoszczęcom, a wujki żurlu za wiace hacz 800 ludzi. Jak drebyśmy so stawizny serbo zmienili, jelibychmy tute przydatne twary nie mieli? Oni drebyśmy je natwarili. Brygadnicy, gdzież su wonek domu przynoszowali, co możemy lica, 70 jubilej serbskiego domu budyżynie wosvědčić.
2: Wczera przed 70 letami su serbski dom posvědčili. Jakub Voča tobie z niekotrymi dopomnienkami czasowych svědków. W obrazy z czasa twara a brigadowania widzicie też w aktualnym budaczu Wulatka naszej ARD Mediatece potekim.

5 minčinu. Dosad mich ja, tu mam jeszcze za was w osobite telewizijny pokiu, również jako sam mam hižo pokiu do końca tydzenia dała, a toż jako może czytisz sobotu wieczosu raz przed telewizor sydnić, to mianicy pokaza nam Danko Handrik jeho prahu, a to pala nas MDR telewizji. Prahu my z rodom, Karlovym mostom a starom jeszczanskim namiestom, toż jako kujże z nas najazje muslu, kujże, kotoż się tam już raz pobył, Jarunie tutaj ci wiecy już raz widział, ale jak wypada, gdyż so trochę wocalicze, od turystyckich szczeszków, co dobycie się na kujże pat wobladać, kotre hoszczyncy, kotre kofijunie wopytać, gdzie widzicie najrzęsze kołanie słońca, aż to smie piło maksymalnie płacić. Wszystko to rozpowiada Danko Handrik, gdyż so z Prahu tutaj reportaży rozżonuje. Sobotu wieczor, byl na 7, widzicie tutu reportażu Danko Handrika w Praze, a to w redzie hinreisend. Może na każdy pat doporuczyć, sam się też sama już wobladała, a gdyż so przychodzę raz do Prahy podam, potem so na każdy pat też raz to tutaj kofijunie z dobrymi buchtlemi sydnu, gdzieś tutaj dobre buchtle dały ja. Gdyż chcecie nie tylko wiedzieć, o czym ryczu, tak do ARD Mediateki pokuknąć, albo sobotę wieczor byle na 7 MDR zaswiecić telewizji.

0: Netko, dovolujem a prozdninskim času, da mače zaujesče skončne raz kvile zaušo to, štož hevak nečiniče, štož hevak nedočiniče, čemuž prostče čas valuje. Slano ceso vam tuž netko serbskije svuchore. Na našej internetovej stronje, a tež v app MNR Serbia, v audiotece ARD Sounds, je namakače a možeče je vodtam tež do dola sobu zač, downloadovač potekim, a šuče škuli naposkač, kajš napšikvat tutu svuchoru, rubiežne krumbu a naša voda.
1: Znajecie hižo Krumpotecy? Je to miestačko na kromie Wóżyskich Horu. Zaś w ich tydzieniach jest so husto o nim rozprawiało. Co jest so tam rubieżnik Krumbo nauroczył nie mieniu? Nimo to nie jest Krumbo taki rubieżnik, jakiego szwy znajecie, ki szwu rubia, nadpaduje a tak dalej. Nie. Wunie proszcze hinajszy hać druzy. Taki swobodny ptaczk. Ne bere nikomu ničo, ale vozmie si svoju svobodu.
0: A tak, a kak to vun, že to svišiče svuchor je rubiežnik Rumbu a naša voda na našich internetových stronach v app MNR Serbia a vižo tež v audiotece ARD Sounds jako podcast.

0: No ich katolskich wosadach spuszawun preniemu prosinska motodzieni prostczyk domu, nabożny tydzień, abo też RKW. Też w Ralbicach telenny wiatza hacz 100 dzieci swoje prostniny zromatnie zaji. 108 dzieci, 22 dobrowolnych kubwariu a kubwarku rozdzielene na 10 skupinu. W Ralbicach je nabożny tydzień leto a wieczi. Tydzień długo zabierają się pusze niemskie dzieci ze stawizną Mojzesa, które szwedzisze izraelski lud z niewolnictwa do swobody. Cele na dzieci przymierzone ryczawo strachu, wzmożitości, zjazanosti a dowierje. Hacz również nabożny tydzień, kiedyż mianowicie praje, jenoż tydzień traje, jun długo przyjotuje. Hižo z počatkem je vosadne faro Delan vozivi, zo zaso kuštu pomocnu ruku za RKV trebaja. Dönisch som noze przyzywili, dobi zamówita za nabożny tydzień Franciska Netterowa hiszcze do pomacz.
1: Nimo to pak potom tyś jeszcze morostnych a doroszczenych wosobinscy narzeczymy, a lica je jara zweselacy, zo so tak wiele pomocników przyzywili, a tuta zwólniwość, dobiu ja prajecz, pokazuje, jak aktywna nasza wosada je, a budau tyś tak wostanie.
0: Jeden z pomocników a kubwariu je hiżo drugi raz student wuczerstwa Aleksander Czornak. Wuczbu planować słysza za niego k studii. Przyjuszym ma katecheza wiatze być, hać szulska hodzina. Zromadnie z Rebeku Lipiczec przemysli się za czwartoletni gry, kotrzeż dzieciom przystup k biblijskiej stawiznie wolożeja. Na prini polat si myslach, zo je sportowanie jeniczce zabawa.
2: Tu ruby ciel tuto dnia przecosti, a potem są te mamo. A na końcu sem ja so z Rebeku romadze spiotwał, a na końcu se jenu ruch wumusliwoj, kiś jo ten zmysmo a jenu sytuaciju, kiś jo ten Mojzes tak rec nazoniu zwobraznić, a so muszę na końcu z tymi dziećmi o tym rzeczyć.
3: Ale
2: to
3: muszę iść strachoczywe, hej? Ale iść strachoczywe, jo? Bo den, ja ja aby de stresa ma, aber ja lak iść się nieszto. To samo ty wone czynili, no? Kusmo mu tak rumal, że się nie tu grób. Czy to ty takie zaczuwali, że się tak stres mieli? Hej.
4: Mam się do góry słyszę twarzy, a potem na ostatnim tłumik zetknął, a potem wyta stres, albo nic.
3: Hej.
0: Wulka pomoc je dobrowolnym pomocnikam też oficjalny materiał za RKW. Je to kniżka, kotrasz w obsahuje ry, nastoki k rozmowie, albo paslenskie idee, kotrasz tematyku Mojzesa zbliża. Wużadacy przychod dobrej katechezy przyjuszymie. Biblijsku stawiznu mnozy raz przypodlanie powiedaja, ale żada se przychod. W osobie też w tych, koci szewak jako pedagogo jo nie dziewaja. Mnozy bieru se za nabożny tydzień dowol, abo se nadchodziny na dziewaja. Kajż Marika Modzinkowa, poprawom zubno-lekarska pomocnica, abo Maria Barczowa, Ladarka staroni.
5: Tam są mieli tą knihu, a duże pasterstwo, to super pomoc. Tam są im, że wiele przyjotować, a wiele uczytać. A więcej, bo on jeszcze tak wideo oblada, przeczyta. Tak są słowom smryczyli, a tak są to przyjotować.
6: Ja mam drójletnika, to jest, bo on wielokie ryczy, im to spostrzedkuje, a ze zrami, albo poibami, albo ze rysowacza, paslicza, to poprawie na godzina kiecepelnina. Dokąd się to rady czynu, a to mi luchko, panie, a ja ma dżęca tego, jako możność, że się nidzie te knijach, albo internetcze, albo dżennik, jakie poskitki, głupotacze, no.
0: Kunst dnia na nabożnym tydzieniu jest tajnie popołudniejszy nyszpo. Tam są stawizna w Mojzesu sceniscy dale pojeda. Do niż nie kunst tydzienia Mojzesowe poczuwanie do swobody dokończone.

0: Lube dzieci, zapu hodziny, słyszycie naszym programie tu Filomelosa, a sobotu potom, to jest osudundak na redże.
1: Lube prusnickie dzieci, dobre ranie. Što je najhorsze na dolu? Prawie, wieczne jezby z autom. Co by so jezba trochu spieszniejszo minęła, a doha chwila nie by dobyła, sme za was najlepsze idee znosili, z czym możecie so auče, čahu abo lietadle zabierać. Po takim na żadun packom dzieć, gdyż ryka sobotu rano na podziwieczych wiezo, gdyż prózninach.

0: Wodobrych przeczelach z Białoruszczyny Jewa Maria Pikotowa, a ona się chce też przeczepraj, co je policja, nasz dobry przeczel.
1: Policja z G.
2: W Nedzichowie biechu paduszy w zajszym majdniomaj na tamniejszym kirchowie popuczu. Susoda laube zadobili, a dziewanskie nastroje, a dziewanskie grac nie pokradnili, wiecna szkoda w Nedzichowie ta nie jeszcze jasna. W Kamencu są nieznaczy wuminkarku zazunili, a jej nabarbili, co je przyuzna Češke niezboža zawinowała, žadachu si peneze za kaucju. No, tejku story to znajecza, abo żona je potom oprodzie, tež jeszcze nieznatemu muži przy durach 5000 euro szepodała. Policja warnuje znowa przed, jebariem iż tuż teki telefonaty dostanie, miał nedom policju informować, a nażanpad cuzem peneze dać. Blisko Zoreca tobie w utoru popolniu muž z kolesom na kromie a 4 popuču. Policja je jeho zadżażała, Brazilčani pozdaču nebie wiedome, zo nesmie z kolesom na auto drozieć, a zo je to jara straszne. A we budešine to suso paduši ponželu, abo v utoru spytali do pince viace svojbnoho domu na dvorništvo je zadobič, poradživo su im to nie, ale su viacere 1000 euro škode zaostajili tam.

0: Niedze cyci naszych Serbów by przy twarze serbskiego domu w obdzielena. Dużo pieniędzy są za swój serbski dom darili 1,5 milionu rajsmarków z jasnym celem dom dziejat na czystu a posta posvědčić moc. Tola potom przyjdzie wszystko inak, reforma miny w sowieckim w obsadniskim pasme liczy dziejat na czystu w 48. 10 k 1 by tedy kurs tak zubi domowina wujki dziel swoich pieniędzy. To dla by najprzed raz kunst z twarskimi dziełami. Dwie lecze pożyszą możachu zaso dale twarzyć stat dari 500 000 riunów. 600 pożyszą by serbski dom skończnie hotowy, a so 8. julia dziad na czysto 6. posta posvědčí. Juri Šouta so dopomina.
1: Te ludzie na tym namieście stejachu, also to by tym namieście obsadzene.
0: Przy tym wosta serbski dom finansznych czeżów dla hać do dżęcniżeho niedokończyny. Przetoż za tuczasnym serbskim domom, gdzie su dżęca parku a niszcza sobu dżewaczerju, miesze nastać drugi twarski kompleks z hotelom, hoszczęcom, a wujki żurlu za wiace hać 800 ludzi. Jak drebyśmy so stawizny serbo zmienili, jeli bychmy tute przydatne twary nie mieli? Oni drebyśmy je natwarili. Brigadnicy, iż su wonek domu przynoszowali, to możemy lica, 70 jubilej serbskiego domu budu silnie wosvědčić.
2: Wczera przed 70 letami su serbski dom posvědčili. Jakub Vočar to bije z niektórymi dopomnienkami czasowych svědków. W obrazy z czasa twara a brigadowania widzicie w aktualnym wudaču Wulatka, wieso naszej ARD mediatice.

0: Również jako smyżowatym ryczeli zoje so czera przed 70 letami 8 julia 1906 aposta tu budyżynie na postułem namiestrze poswiecił nowy serbski dom. Również też już słyszeli dopomnienki ludzi, kiż su tedy przy twarze sobą pomhali, ale ze serbskim domom wiezo też my rozłosunicy, wosybite do żywienia zjazjemy, przetoż smy leta długo, czwarty etaży nasz studio mieli. Cyle wosybitu anegdotu powieda też niedyszy sobą dziewacza zatkule Juri Bencz.
1: Aj, najrudniejszy wokomik, albo najkuriozniejszy wokomik bierze też, że sam sobą jeszcze krótko do usła na jen baget kupić w mieście, a potem sam ja ze z lyftom horio. To ta trzecia etaża, a najmniej ten ciarce ostał, a nie smiać mułon. Ponadto te moderacje, nie są już studiu, są zajęli, ale w lifcie, to się robią telefonować potem, ale na podziwiecich niekach się potem też on był, a ponadto się zase po starym szkolu bieżał.
0: Tak dopomina się Juri Bencz, kiedy się przed niekotrymi letami krótko do usuwania zatkule w serbskim domie w lifcie ciarce ostał. Cybilki Nadziewicz, to mnie, dobranie.

krótko po cywilki na dźwięcie, 8 godzin, 8 aż to co ci, a tu mam za was jeszcze raz nasze pokiły. Dżęca zetka Sogmińska rada panczycy Kuko, a to w Kaszycach we wiatce zamieruje równości wieczo sedmich. W Kotczebusu wotmie so jutce zasad tak mianowany Trachten, Flohmarkt, potekim wiki zatrebane narodne drasty. Po podniu miesciach a pieczych Kotczebuskim Serbskim muzeju możecie se narodne drasty, drastowe dżile, albo też moderne interpretacje, tak rec second hand gubić. Kulturni zarodze Serbskoho ludowa ansambla wystupi sobotu skupina 5 an der Feier, a to po zvučenem času na po 8. Sobotu môžete si tiež do Votrova dojeť, tam zmeja Techno Beat Open Air. Od soboty večera 6. očakuje vás čeriace bity, letná nalada a, kež organizátor opísaja, nezapomnita noc plné energie. Sobotu od 6. ve Votrovi na športništu, no a punželu, je tam potom tiež rádio Zatkula s hosťom, ktoré je tam beach volleyball. Nedželu sú báčoňu mištorstva Dumporu, a to od dopudňa Česačich. A druhý rodový koncert v Nesvačidle tun zaklinči do Runia nedželu, a to popudňu Cioch. Dôrstvo pšačelu domizne a kultúry přeprošuje vútrobne na húčne vukodžovanie mies barokom a nicišim časom, mies druhým s kompozíciami Jana Cuža. Zastupujem Česač Minčinu do 9.

0: RBB. Savski program. Savski program. Tema.
1: My gledamy žinca przez wieliki gat. Ta USA joga zachadny koniec tyżynia wesłysiła 250 lat niewodwisności. Runocasnie gledaju sledk na 250 lat demokratijskich ustawkach. A kak gledaju žinca US-amerikanarje na svoj Independence Day? Sebastian Ilikowski Winkler dajo miazo drugim to słowo Amerikanarjam ako bytle hu ve vužice.

0: Mamy te wierności za dogronione, aż suszykne luże jednak stwierjone, obdarjone przez stwierdziela z wiecnymi nieprzenosnymi pszałami, jako żywienie, lichota, a pracowanie we zbożność.
1: Te słowa gnuju do zińca śniego. 250 lat po ich nastasiu. Są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stanów Ameryki. Tak jak my, Europejarie, uznajemy lieto za 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stanów Ameryki więcej wyrobnie. Se gazda, ako nie bez uzjawienia w niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamienijo ten dzień do całego za obydlario USA? Evan Blickley, US-Amerikanar, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: A za to jo znasz najważniejszy swiedzień w Ameryce? Dokolaż to jo ten Purstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srej lesie. Te szuli w Ameryce pojuste srej augusta, a do końca maja, also da jo pen cały junia, a cały julia, a to meni teke aż to pszauje srej leto, a srej lesie. A jeszcze spesimy naszą lichotu, also to jo pen wegen ważne za nas. Se wie to jo żeń podpisania deklaracja niewetwisności. Wiele duże, wiele ważne na angielskie rzecz Founding Fathers. Te ludzie kiedyś są te sobą założarie są podpisali tu deklarację. Tegde.

0: Emily Bartoldowa, US-amerykanarka, ketara sionieko tarelieta żyła w Dolnej Łużycy, pokazuje glidajucy na stwierdzi Juli na jogo charakter ako familiowy swiezień.
1: Za moją familię już zaprzałem przecy w oto stajisz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporasz rytny czas z familią w ekstremnie szopłym słyncu. Lische na podzajcznym przybrzegu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapszałem wesebne polityske. Skiery joszło woto, byś węce gromadu z familiu. A wiele jest. A gaż, że woto, jo sy zgromadnie z familiu, a to jo wieliki rozdziel na przeszywo nimskie, żeż masz zaszistrz, aż kusztycki lóż kupujo ognioprasgotki, a je zapalio, każ se jomu lubi, coż mam za żiune. We USA kupuju snasz po ognioprasgotku, ale poprzez ma wieczyna miestu a małych miest svoj ognioškriakot. Z 4. juli se z takim zakończyjo ze zjawnym ognioškriakotom, a na to se szykne w jaseliu.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historicky se myslím, aż przesiegi są ważniejsze. Każde jas a każde miasto ma niekaki przesieg, a snaż jano w najwietszych miastach dają jeszcze przesiegi. Takie znacznie więcej widzisz w mediach, jo te ognioprasgoty. Każde miasto a każda wiasz ma takie

0: Uzjawienie niewetwisności USA nie jest już insajsznego nic skupiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju iści zinca. A to, lec rowność zinca wiemy, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli zaszyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płasiło tego za dalszych na rewolucji obziulonych wesobiną jako George Washington, ambiwalenca USA jest takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A biergarska wojna między przedpołnocnymi a przedpołudniowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylają się k tomu przewidzieć stawizny USA między żywym petiacorom a prednieją światowej wojną. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se możemy gronić przecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaność kraja. Doktor Willi Bartold, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenienio.
1: 2015 som prietny raz do USA doleżył, aby tam za lieto studiował. Ten sas jo był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj jo był pomiennie oblubowany, osobnie miazy studentami. Lietz ronosz su jużo ten sas wiecy byli kęż som krytyski wizio. Ja sam mir w USA przecej wielkien derje spodobało. Som tam opisnał swoju żynsajszną żynsku, a som potom do gromady 4 leta w kraju westał,

Aber promoviro, wow. Na, Perlu, nimm's kei Literatur. Akus zu Donald da Trump, sa Präsidenta, usweli li jose Atmosphäre smieniwa. Sa viele Luji, jose Chevigny sespatniwa. Lietronosch som tam fjelgin redne zas mio, som jinsa viasowe, as sase venims kei bedlim. Mam sa Chachot, ne? Asch knischerstwo ve USA, dleja vietse autoritanie agiro jo. A se njama per kazniach. Gasch se nic nesmienio, njok njepje veze sve ju familio vietse tam bedlisch.

0: Uzjawienie niewetwisności USA było takie za Europę ważny dokument. W sledujących leciasetkach se wenocytiruje, szuzi tam, żeż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żeż se knieży cenzura, żeż su ludzie zielone do klasą. A to było szuzi w Europie tak. 13 lat po amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sledują Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu we lichotu przeciwo Londonoju, to snaż nie przechwatają. Lichota, równość, braczeństwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu czasną wojnę we Wietnamu, że USA nic nie są cynisz mieli. Nuci jo było widzieć rasowe rozdzielenie białych a czarnych, a wielka socjalna nierównowaga. Na drugim boce sme se żywali, jak wielicne wiece są dojśpili w Spojenych Statach, w wiedomności, a w astronautice na przykład. Neil Armstrong, a drugie astronauty na Miasecu. To jo było fascynujące. Ale takie nie da im zabyć. Za nas młodych jo grała amerykańska muzyka wielką ważną rolę. Jo była za nas orientacja te kupki a spiwarie su byli revolucja muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dalej.
0: Kroni dr Hartmut Leibner. Wetom, aż eksistirujo w Ameryce iści niewielnictwo a industrializacja psibera, samo Karl Marx psipeznajo polityski a towarzysznostny system USA. Nimskie socjaldemokraty eksportirujo równocasne partaje a ziwarnictwa do USA. Przed maja, jako świeżeń, ma swój specet w Chicago inicjatywa drugiej socjalistycznej internacjonale. Dybkownie k 100. rocznicy zachopienka francuskiej rewolucji. Wilhelm Liebknecht widzi Keynes 19. stolicia nieco wesebnego w czasu jego drogowania do USA.

Widzim skromadne zmyslenie, w którym śniamamy żedno przedstajenie, zagarjonost zapszało lichotu pestup deriemiesie luda, ako nie są przybliżnie nadejszą w krajach starego świata.

z tymi wspomnieniami ewenablikli skończyło się nasze uczczowanie ku gośbie 250 lat niewodwisności USA. Dalsze rozkronowe partnerje są byli dr. Hartmut Leibner, dr. Willi Barthold a Emily Bartholdowa. Ewen blikli i jo w tom uczczowaniu na jednom miestnie gronil my jako Europeje se jadnorje predkstajasz niamo, że my kak to jo w USA. A na tom nieco jo. Cožo v Ameriku, abo skerete z jadnošone state lepe rozmejoš, rozmejš pen vam kradu porocijom podcast vet našoch kolego Plaroskvosa Deutschlandfunk. Amerika verstehen se tomu podcastoju groni, a tam opetaju skromatnje ses amerikanistom, professorom Volker Depkat, žincajšnu US-Ameriku rozmejš, přes jeje historiju.

A już ja nasze ustrzewanie mimo, pożywajesz o ten redny swinsny dzień, albo poglednijsz na nasz internetowy bok pod rbb-online.de/zorben. Tam są nasze przynoski a powieści, gecytaniu a słuchaniu. Widzę, że ho dalej ze serskim programom pen gledamy na szykne zaredowania na końcu tygodnia a wesebnie na drastwiny mark widzę w serskim muzeju. Moja kolegoka Anja Kochholz-Schwarzowa ma pen widzę szykne informacje za was parat. Ja som Diana Šicová, ja sa nintoch rozšoknujom. Mešo sa deje.

0: Mamy te wierności zadogronione, aż suszykne ludzie jednak stwierdzone, obdarione przez stwierdziciela z wiedzmi nieprzenosnymi pszałami, jako żywienie, lichota, a pracowanie we zbożność.
1: Te słowa gnuju do dzieńca śniego. 250 lat po ich nastasiu. Są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stato Ameryki. Takie my, Europiarie, uznajemy lieto za stwierdzę juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stato Ameryki więcej wyrobnie. Se gazda ako niebe z uzjawienia w niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamienijo ten dzień do całego za obydlaria USA? Evan Blickley, US-Amerikaner, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: Also to jo znasz najważniejszy swiedzień w Ameryce. Dokładnie to jo ten Burstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srej lesie. To też uli w Ameryce, pijuste srej augusta, a do końca maja, also da jo pen sowe junia, a sowe julia, a to meni teke aż to pszauje srej leto, a srej lesie. A hiszcie zwesimy naszu lichotu, also to jo pen wegen ważne za nas. Se wie to jo żeń podpisania deklaracja niewetwisności. Wiele duże, wiele ważne na angielskie rzecz Founding Fathers. Te ludzie kiedyś są te sobą założarie są podpisali tu deklarację. Tak.

0: Emily Bartol była US-amerykanarka, która rasio nieko tarlieta żyła w Dolnej Łużycy, pokazuje glirajucy na stwierdzi Juli na jego charakter ako familiowy swiedzień.
1: Za moją familię już zaprzałem przecy w oto stajisz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporaż rytny caz z familią w ekstremnie szopłem swyncu. Lische na podzajcznym przybrzegu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapszałem wesebne polityske. Skiery joszło w oto, byś węce gromadu z familiu, a wiele jest. A gaż, że w oto, jo sy zgromadnie z familiu, a to jo wielki rozdziel na przeszywo nimskie, żeż masz zaszistrz, aż kusztycki lóż kupujo ogniopraskotki, a je zapalio, każ se jomu lubi, coż mam za żiune. We USA kupuju snasz po ogniopraskotku, ale poprze ma wieczyna miestu, a małych miest svoj ognjoškriakot. Z 4. juli se z takim zakońcujo ze zjavnym ognjoškriakotom, a na to se šykne v jaseliju.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historicky se myslím, až přešeky sú važnejšie. Každé jas a každé miesto má nejaký přešek a snaž jano v nejväčších miestach dajú hýšte přešeky. Teke znacznie więcej widzisz w mediach jo te ogniopraskoty. Also każde miasto a każda wiasz ma takie ogniopraskoty, also jeden show, also fireworks. A to jo był takie za mnie jako gele wegen ważne. Megu se to pominasz, jak są ogniopraskoty zapalił. A takie wiele ludzi grilluju.
0: A Evan Blakely pokazuje iści na jeden drugi aspekt, ketaryż przyniosło ten swiedzień.
3: Co to jest wegen ważne, to jest liche żyń. Also to jest takie wielki rozdziel między Ameryką a Niemską. Nie dają tak wiele lichych dniu, a pen to mieni aż pen w Ameryce te ludzie grilluju, wetpecywaju, se zmakaju, se rozgraniaju teke. Also, a teke upiju wiele alkoholu, taje teke żel świeżena. Also, to jo kompletnie inak. Also, se myslim, aż nichten w Niemskiej niemę, że se to przedstajisz. Niemę, że przyronowasz.
0: Emily Bartoldowa pak peczmarnio jeszcze raz familiowy charakter swiezienia.
1: Dokulaż myżo żyjen niewetwisności, byż poprzałem cało wosobińska a familiowa nastupność, myslim, aż myżo byż teke gośba za luzi przysz gromadu. To se wie, wenn myżo byż przece politizirowane. Cukronisz, dokulaż som była żywa w Washingtonie, D.C., jo mi přeci było wiedobne, kak spytajo zwieskowe knieżastwo swiesiš ten swiesin. Ale šo jadno, co jo jaden wieste prezident pobitoval v televizi, to nejo było napšaudu to, což jo se ogledało wiele luži. Skeri jošwa voto, byš skromadnie s familiu. To got lasse myslím, až se přeci hyšči na ten part privatnie zmakaju. To jo v menších gminach definitivně možné.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.
0: Uznam z 4. julia a uzjawienia niewetwisności dajo se nejlepiej ucytaš ze sledujúcego fakta. Nic 21. juni 1788, ako su ratificirovali ustavu, svieše ako okognuše založenia, ale z 4. juli 1776. Uzjavenie nevetvisnosti pred polnocnoamerikanskih kolonijov Veľkej Britanijskej plaši ako kľúcový dokument amerikanskej revolúcie. Obšadu jo veno bolo jano jeden kapitel v dujkem historickém procesu. Což jo se zachopilo ako zbiežk přeživo vezeniu za vecku přes britiský mašerný kraj, jo jadlo k vetriaknieniu vet Londona. A jo sledovala skero 8 let trajúca vejna.

Uzjawienienie we twisności USA nie jeruzin sajsznego nic gubiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju iścizinca, a to licrowno zinca wiemy, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli zaszyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płasiło tego za dalszych na rewolucji obzielonych wesobiną jako George Washington, ambiwalenca USA jest takim była

0: Uzjawienie niewetwisności USA je było takie za Europu ważny dokument. W sledujących leciasetkach se veno cytiruje, szuzi tam, żeż ludzie sierpie pet feudalnym systemom, żeż se knieży cenzura, żeż su ludzie zielone do klasą. A to je było szuzi w Europie tak. 13 lat pe amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sleduju Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu w lichotu przeciwo Londonoju, to snaż nie przechwatają. Lichota, równość, braczeństwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu czasną wojnę we Wietnamu, że USA nic nie są cynisz mieli. Nuci jo było widzieć rasowe rozdzielenie białych a czarnych, a wielka socjalna nierównowaga. Na drugim boce sme se żywali, jak wielicne wiece su dojśpili. W Spojenych Statach, we wiedomności, a we astronautice na przykład. Neil Armstrong, a drugie astronauty na Miasecu. To jo było fascynujące. Ale takie nie da im zabysz. Za nas młodych jo grała amerykańska muzyka wielką ważną rolę. Jo była za nas orientacja te kupki a spiwarie, su byli revolucja muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dalej.
0: Kroni dr Hartmut Leibner. Wetom, aż eksistirujo w Ameryce iści niewolnictwo a industrializacja przybiera, samo Karl Marx przypeznajo polityczny a towarzysznostny system USA. Niemskie socjaldemokraty eksportirujo równocasne partaje a żywarnictwa do USA. Pred maj jako svežen ma svej specetk v Chicago inicijativa druge socialistiske internacionale. Dybkovne k 100. rošinice zahopienka francoskeje revolucije.

z tymi wspomnieniami Ewena Blikli skończyło się nasze ustrzewanie ku gośbie 250 lat niewodwisności USA. Dalsze rozkronowe partnerje są byli dr. Hartmut Leibner, dr. Willi Barthold a Emily Bartholdowa. Ewen Blikli i jo w tym ustrzewaniu na jednym miejscu gronil my jako Europeje se jednorie predkstajasz nie możemy, jak to jo w USA. A na tom nieco jo. Cožo v Ameriku, abo skerete z jadnošone state lepi rozmejoš, rozmejš pen vam kradu porocijom podcast vet našoch kolego Plaroskvosa Deutschlandfunk. Amerika verstehen se tomu podcastoju groni, a tam opetaju skromatnje ses amerikanistom, professorom Volker Depkat, žincajšnu US-Ameriku rozmejš, přes jeje historiju.

A już ja nasze ustrzewanie mimo. Przeżywajcie o ten redny swinsny dzień, albo poglednijcie na nasz internetowy bok pod rbb-online.de/zorben. Tam są nasze przynoski a powieści, gcytaniu a słuchaniu. Widzicie, że ho dalej ze serskim programom pen gledamy na szykne zaredowania na końcu tygodnia, a wesebnie na drastwiny mark widzicie w serskim muzeju. Moja kolegoka Anja Kochholz-Schwarzowa ma pen widzicie szykne informacje za was parat. Ja som Diana Šicová, ja sa nento rozšoknujem. Mešo se deje.